0: ufika njalo endlini yakho.
1: Lalela, ngenyawo zombini
0: ukhalazela umntu.